Oglądasz jak my to zamytaj na szumie, bo kim teraz? Oprócz to wróć tam, gdzie złoga je pama, a inna sama na oka, prawda jak ja. Jak kawał dżum, nie wiem, ja myślę, ma w pietoliku.